chyba nie masza marsza, nie masza jaś, nie ma u nas siły dla ciebie na przepędnęci mandosza, a dosza co nam pęczesz ładą wiosza, wyciecie memy lobby mind, nie masza, była klasz, bo się nam czujesz.